grać. Dzieci se raczej poczekam, nikam se nie cpu. Zajtra mógł być martwej, ale dneska sam tu. Pojebej mnie pa komerta, każdy wieczór jako na Sylwestra.